Toba kentu na mu na dai. Na ma kwama wasuru Pentecost jana adare wo mu a. Tanfu asawo nyina ubetini wo. Na be di wasun kunim. Na na sanse patrini ni.